sangi sangi na lobaki na yo okoma komo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbonga ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pêcheur